0: Tylko się łapi na działa, a nie wisi. Wisza Martina, nie śmiłka, proszę ja, Anna, Lusia, Dmaści. Dusze, kapa, nie łapka, rumankiem, zagrawa. Tam proszę o rapinia, szata, tam ma kresia. Szaka to praktyki, Marusia, kinsze, tam zima, taka szaka, żółto, to mam, taka siłą, wujka, zgrabiła. Siłem marga, ten parwa, kara, para, szamija. Tam nie tam parwa, była ranka, buciaga, była szpita. Miarka czarita, mówiła Jan Pyn. I patrzy jak chyba nasza gardzenia. Dla szarna czarita. Jaka Marta ma muszę jutku mój piała w szabach o szabach. Siełam, siełam, ginę miałem jut czarita mój pana. Mintem krakuja, kumam, szasza, pajkola, kumam, kasza, pola, kumam, kisala, kakil, prawa. Kumam, jama, jama, jama, jama, jama, jama, jama, jama, jama, jama, jama, jama,
1: Yeah, you too.